watiti imaga opatsu za chilama silita nimala la sasaka chilisa kwase zasha chutu chumenzene opabe achani shita leza zito ke gumakania opabe achania kachi chiza zizo zito walichiri.